0: sauraron mu a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum, kuma san
1: mu
0: da arzikin sake saduwa.